ti khoton todo mi tola emi e na chenu mi mebi do wa emi nu khodonu wekete miton fraternité utu anybody akuno zangbe gawe meje geneme dagban biyo biyo miton wenu